Zostało to wszystko stare. Zostało lepiej to co wybankowane. Są prawdy Lambo, Mercy, Lambo.